zbawiasz na szklanym ekranie. Wizję zalewa czerwień twych ust. Jesteś najlepsza, zdecydowanie. I ze wszystkich dziewczyn najlepszy masz biust. Wciąż po kanałach szukam twojego ciała. Szept twój namiętny,

jechać do lasa, jak na plaży Mombasa, golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mistrz natura wybierać, przez wieś przez

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi, bez niczego zrozumiałem, la.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.